0: Yan, mga gala. At the time is 10:57. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM ZZZ. At Radyo Pilipino ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At gusto ko lang po, just a reminder na kung gusto po niyong mag-sponsor o mag-advertise dito sa ZZZ, tawag lang po kayo dito sa 9415-1928. Okay? So, kasi sometimes maroon mga inquiries na mga small businesses nang inquire kung paano sila maka advertise dito or kung mayroon ding nag-inquire ng mga sponsors. So again, call 9415-1923. So mabilis talaga ang oras kapag masaya ang kwentuhan. At I'll just play this one at the background naman. Itong Ages, okay? I heard Ages will be probably coming next year then, okay? So, ang oras kapag masaya ang kwentuhan, diyan po nagtatapos ang ating isang oras na pagsasama para sa Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig sa buong Melbourne at Victoria sa pamanggitan ng 92.3 FM at sa ating mga kabayan sa buong mundo na nakikinig via streamline sa www.zzz.com.au. Paalala lang sa ating komunidad, siguraduhin maging update sa ating mga local community events dito sa Victoria. Huwag kalimutang bisitahin ang ating official Facebook para sa mga announcement. At pwede rin kayong mag-check up sa The Philippine Times. So hanggang sa sunod na linggo, muli ito ang inyong lingkod na nagpapaalala saan man tayo dalhin ang ating pagsusumikap sa ibang bansa, bitbit natin ang puso, dangal at kulturang Pilipino.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Polish.
3: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

28 lipca 2026 roku w polskim programie emitowanym na falach społecznej rozgłośni wielokulturowego Radia 3ZZZ w Melbourne wita się ze słuchaczami Katarzyna Bebejewska. Dzień dobry Państwu. Od wielu już lat w każdy czwarty wtorek miesiąca odtwarzamy nagranie mszy świętej dla naszych chorych słuchaczy. Tak też będzie dzisiaj. Nagrania dokonano w ostatnią niedzielę w polskim sanktuarium maryjnym w Essendon. Zanim do niego przejdziemy, przeczytam Państwu ogłoszenia i komunikaty lokalne zredagowane przez Renatę Suwara. Zacznijmy od ogłoszeń koordynatora polskiej sekcji pani Zofii Kemp. Zgodnie ze statutem Radia 3ZZZ co 2 lata zwołujemy walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku odbędzie się ono w niedzielę 20 września. Wszyscy płatni członkowie, co najmniej z jednorocznym stażem, mogą kandydować do nowego zarządu. Wszyscy chętni do tej społecznej pracy są bardzo mile widziani. Nowe kandydatury można zgłaszać do 10 sierpnia do koordynator pani Zofii Kemp. Numer telefonu 0499 444 096 lub do zastępcy koordynatora pani Renaty Suwara pod numer 0425 705 996. Wszystkie zgłoszone kandydatury muszą być zatwierdzone przed walnym zebraniem przez dyrekcję naszej radiostacji. W dniach od 6 do 23 sierpnia 2026 roku w Melbourne po raz kolejny będzie stolicą światowego kina za sprawą Melbourne International Film Festival, najstarszego i największego festiwalu filmowego w Australii oraz jednego z najstarszych na świecie. Organizowany jest nieprzerwanie od 1952 roku. MIFF od ponad 7 dekad prezentuje publiczności najwybitniejsze produkcje z całego świata. Swoją historią dorównuje takim wydarzeniom jak festiwale w Cannes czy Berlinie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych i liczne premiery prezentowane po raz pierwszy w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie bogaty program branży filmowej, obejmujący spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. Program festiwalu jest dostępny na stronie www.ukośnikonline.flip.html5.com/bklwo/birw. W tegorocznym programie nie zabrakło polskich akcentów. Publiczność będzie mogła obejrzeć 2 filmy polskich reżyserów. Bez końca, angielskie Closure, w reżyserii Michała Marczaka oraz Ojczyzna, angielski Fatherland, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ponadto w programie znalazły się produkcje związane z Polską. Erupcja Pita Osa, której akcja częściowo rozgrywa się w Polsce, oraz Flesh and Fuel Piera Lagala, w którym jednym z głównych bohaterów jest Polak. Bilety w sprzedaży od wtorku 14 lipca. W ofercie dostępne są wejściówki na 3, 6 lub 12 seansów. Szczegóły w zakładce Tickets and Passes. Harmonogram festiwalu dostępny na stronie www.miff.com.au/program/planner. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o 15:00. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu,
Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł. Telefon 0423 212 764. Hufiec ZHP pod halę Melbourne zaprasza na zbiórki i wydarzenia specjalne, które odbędą się w trzecim kwartale 2026 roku. Jeśli Twoje dziecko chciałoby dołączyć do Związku Harcerstwa Polskiego, jest to idealny moment, aby przyjść na zbiórkę, poznać naszych instruktorów i przekonać się, na czym polega harcerstwo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do spróbowania swoich sił na zbiórce i dołączenia do naszej organizacji. Gry i zajęcia dla dzieci w wieku skrzaty 4 do 7, zuchy 7 do 11, harcerki i harcerze od 11 do 15. Miejsca i godziny sobotnich zbiórek w Albion od 13 do 15, w Klubie Polskim w Albion, w Rowville od 13.30 do 15 w harcówce o nazwie Kazimierka, mieszczącej się na terenie Domu Polskiego Syrena w Rowville. W South Melbourne od 16 do 17 w Sol Green Community Center na rogu ulic Montague Street i Coventry Street w South Melbourne. Więcej informacji na temat zbiórek lub innych spraw można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem podhale@zhp.org.au. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana Hillsville. W programie wypoczynku między innymi przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach to $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174, e-mail beata.mucha3@outlook.com. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można kupić też aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają do Poletta Deli w Ashwood. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczór i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au. /shows/polish. Organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii w Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy też do czytania Tygodnika Polskiego, który ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

Przechodzimy teraz do odtworzenia nagrania niedzielnej mszy świętej z polskiego sanktuarium maryjnego w Essendon. Liturgii przewodniczył ksiądz Paweł Dudzik. On też wygłosił homilię. Teksty biblijne odczytały siostra Maksymiliana Matuszewska i Halina Puszkar. Psalm responsoryjny śpiewała siostra Maksymiliana. Modlitwy wiernych odczytała Teresa Smolińska. Na organach akompaniowała siostra Hermina Widlarz. Była to 17. niedziela zwykła w liturgicznym roku katolickiego kościoła. Ja już pożegnam się z Państwem i życzę wszystkim dobrego odbioru i miłego, spokojnego dnia. Następna polska audycja na falach Radia 3ZZZ już jutro o 22:00. Do usłyszenia mówi wszystkim Katarzyna Bebejewska.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Dzisiaj w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież Franciszek kilka lat temu zabiegał o to, by wprowadzić taki dzień. Wiadomo, na świecie w różnych dniach obchodzimy Dzień Dziadka i Babci, by również dowartościować tą wielką mądrość i oddanie, które płyną poprzez współpracę pokoleń. Polecajmy dzisiaj, może dzisiaj młodsi starszych, a starsi tych, którzy już odeszli, ale którzy uczyli nas wiary, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i którzy uczyli nas prawdziwej życiowej mądrości, bo o tej mądrości w dzisiejszych czytaniach i w dzisiejszej Ewangelii. I na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i słabości, prosząc Go o miłosierdzie, abyśmy z sercami czystymi mogli w pełni uczestniczyć w Jego uczcie eucharystycznej. Spowiadam się i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem ślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć, ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto słowo Boże.
1: Amen.

którzy go miłują. Współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi,

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zbierali do naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. On rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie. Zastanawiając się nad obrazem do naszych dzisiejszych rozważań, które już i tak są bardzo obrazowe, bo cały czas pozostajemy w dynamice jezusowych przypowieści, które jeśli będziemy uczestniczyć w tym tygodniu w mszach świętych, usłyszymy je jeszcze ponownie z osobna. I tak myśląc o tym obrazie i o tej mądrości, do której nas zachęca dzisiejsze słowo i do rozeznania, pomyślałem sobie, że ludziom młodym, tym, którzy jeszcze studiują, którzy się przeprowadzają, również nam duchownym, którzy co jakiś czas zmieniamy miejsce zamieszkania, środowisko, misję, nieco łatwiej jest poprzez te zmiany spojrzeć z różnych stron na swoje życie. Bo kiedy ta nasza codzienność jest już taka okrzepła, taka schematyczna, taka bezpieczna, mamy swoje utarte szlaki i drogi, trudno jest dać się Bogu zaskoczyć i trudno jest też pozwolić na to, byśmy sami sobą się zaskakiwali i zobaczyli, jak wiele jeszcze jest w naszym życiu do odkrycia. Proponuję wam dzisiaj obraz, który może jest już nieraz używany, natomiast wydaje mi się adekwatny do tej Ewangelii. Wyobraźmy sobie duży, przeźroczysty słój, który jeśli wypełnimy go po brzegi drobnym piaskiem i żwirem, czyli tysiącem małych, błahych zajęć, coraz częściej przewijaniem ekranu telefonu i różnymi przypadkowymi aktywnościami, to nie zmieszczą się już w nim żadne większe sprawy. Nie zmieszczą się tam większe kamienie. Gdy jednak jako pierwsze włożymy tam rzeczy, które mają dla nas znaczenie, te większe kamienie, piasek oraz woda bez trudu znajdą między nimi miejsce. Obraz jest bardzo prosty, wręcz trywialny, natomiast dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami właśnie to pytanie. Co jest tym dużym kamieniem w twoim życiu? Co jest pewnym priorytetem, wokół którego nabudowujemy inne aktywności? Czy pośród tysiąca możliwości, ścieżek kariery, hobby i codziennego szumu potrafimy odnaleźć to, co ma dla nas naprawdę trwałą wartość, co zawsze się tam musi zmieścić i co jest dla nas punktem odniesienia. W pierwszym czytaniu Bóg objawia się młodemu królowi Salomonowi we śnie i daje mu niesamowitą obietnicę. Proś o to, co mam ci dać. Nie wiem, czy wam się tak przydarza. Mnie się tak przydarzyło raz czy drugi.
Sen był bardzo realistyczny. Z ogromnym przekonaniem doszedłem do tego, że wygrałem na loterii. I już się cieszyłem, na cóż to szczęście i te środki wydałem. Po czym rano się obudziłem i byłem nieco rozczarowany tym, że to jednak był tylko sen. Kiedy Bóg ingeruje w życie Salomona, to nie jest tylko sen, ale za słowem idzie działanie, idzie konkretne sprawstwo. Bo zobaczmy, że gdyby to pytanie zadano współczesnemu człowiekowi, ta nasza lista życzeń mogłaby być bardzo długa. Panie sukces, Panie spokój, zdrowie, pieniędzy tyle, ile by trzeba było, może nawet ta wygrana na loterii, żeby ludzie nas trochę bardziej szanowali. Salomon jednak, zobaczmy, prosi o coś unikatowego. Prosi: daj mi, Panie, serce rozumne, a w dosłownym tłumaczeniu z hebrajskiego: daj mi, Panie, serce słuchające. W kulturze semickiej serce to nie tylko emocje, ale to także rozum, to taki głębszy dar poznania rzeczywistością taką, jaką ona jest. Salomon prosi: Panie, daj mi serce słuchające, abym mógł się w pełni odnieść, najpierw usłyszeć, zrozumieć, a potem mógł się odnieść do tego, co się w moim życiu dzieje. Żebym w ten sposób mógł rozsądzić najpierw we własnym sercu, a później, sądząc innych jako władca, by dojść do Twojej sprawiedliwości. Salomon nie prosi o gotowe schematy. Salomon nie prosi o władzę nad ludźmi, nie prosi o proste triki, które miałyby mu coś rozwiązać. Prosi o mądrość życiową. A mądrość w ujęciu biblijnym to nie jest wysokie IQ, to nie jest również wykształcenie. To jest umiejętność zatrzymania się i samodzielnego myślenia. Czy my dzisiaj dochodzimy do własnych wniosków w oparciu o Słowo Boże? W oparciu o taki moment zatrzymania się i przemyślenia sobie, co właściwie się w moim dniu dzisiaj wydarzyło i co to wszystko dla mnie znaczy? Czy pozwalamy, by algorytmy, reklamy, opinia publiczna i presja otoczenia dyktowały nam, co mamy myśleć i jacy mamy być? Bo zobaczmy, że mądrość zaczyna się tam, gdzie odnajdujemy zdolność do refleksji i nie damy się bezwiednie ponieść prądowi. Święty Paweł w liście do Rzymian przypomina nam głęboką prawdę, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Gdy nasz wewnętrzny kompas ustawiony jest na Boga, to nawet trudne decyzje życiowe czy popełniane błędy, bo przecież je również popełniamy, są częścią naszego życia, one wtedy stają się dla nas lekcją, bo celem Boga jest ukształtowanie nas na obraz Jego Syna, ale nie jest wymagania ideału tu i teraz. Bóg jest pedagogiem i chce nas kierować we właściwym kierunku. Przestajemy wtedy być zagubieni w gąszczu przypadkowych celów, a zaczynamy dostrzegać głębszy sens naszego wewnętrznego rozwoju. I w końcu w dzisiejszej Ewangelii Jezus wieńczy serię swoich przypowieści o Królestwie Bożym trzema bardzo dynamicznymi obrazami. I to do nich kieruje nas dzisiejsza liturgia słowa. Zobaczmy, że zarówno rolnik, który trafia na skarb na polu, jak i kupiec szukający pięknych pereł robią coś niezwykłego i coś, co na pewnym etapie naszego życia wydaje się nam absurdem, bo sprzedają wszystko, co mają, by kupić to, co w ich oczach jest najcenniejsze. Cały czas mowa o symbolu. I zobaczmy, co się na to składa. Po pierwsze, mamy tutaj pełną wolność, czyli odrzucenie innych rzeczy, które są tym wszystkim, jak prosto nam podaje Ewangelia, nie jest dla nich stratą, lecz jest zyskiem pełnym radości. Zobaczmy, że ci ludzie muszą przejść, o czym nie wiemy, bo o tym Ewangelia nie mówi, pewną duchową drogę, żeby podjąć tą decyzję, że coś dla nich wartość ma, a coś już dla nich tej wartości nie ma.
bo właśnie to mądre ustalanie priorytetów polega na tym, że wiemy, czemu powiedzieć tak, a czemu z pełnym przekonaniem powiedzieć nie. Dalej. Mamy tutaj obraz ludzi, którzy mają ogromny szacunek dla samego siebie. Bo obydwaj ci bohaterowie mają w sobie coś, co jest fundamentem zdrowego życia. Szacunek dla własnego czasu i szacunek dla własnego życia. Po pierwsze, wiedzą, kim są, a po drugie, wiedzą, czego szukają. Kto nie szuka, ten nie znajdzie. Tak? A kto znalazł i wie, że jest to dla niego ważne, tak sobie w życiu poukłada, żeby osiągnąć to, co rozpoznaje za wartość. Bo zobaczmy ten paradoks. Jeśli nie potrafię uszanować samego siebie, swojego wnętrza, swojego sumienia, relacji z Bogiem, nie będę potrafił naprawdę uszanować drugiego człowieka. Bo wtedy każdy gest dobroci będzie interesem. Będę traktował ludzi użytkowo, tak jak użytkowo staje się cała reszta mojego świata. Ponieważ wtedy każdy drobny gest, każdy ukłon, każdy uśmiech, każda rzekoma altruistyczna działalność dobroczynna będzie kalkulacją jakiegoś interesu. Będzie jakimś zabezpieczeniem, będzie zbudowaniem wpływu. I za każdym razem, kiedy coś nie pójdzie po mojej myśli, będę się czuła skrzywdzona, skrzywdzony. I to nie chodzi o to, że komuś życzymy źle, ale nie rozpoznając tej wartości w sobie, każde danie drugiemu człowiekowi będzie jakąś krzywdą, jakąś ujmą, jakimś ogromnym wysiłkiem. I z taką perspektywą, czytając te przypowieści, no rzeczywiście ludzie są trochę szaleni. Zostawiają wszystko dla jakiejś jednej rzeczy, która co im właściwie ma dać. Jeśli mamy ten szacunek dla samego siebie, poczucie naszej wartości, wiemy, kim jesteśmy i dlaczego to robimy, wtedy każdy gest jakiejś takiej dobroczynności, bezinteresowności, nawet coś, co paradoksalnie będzie się wydawać innym jakimś aktem szaleństwa, dla nas będzie aktem wolności. Będzie aktem, który zbliża nas bardziej do samych siebie i nie jest nam poczytywany jako krzywda, ale jako pewną perspektywę, wobec której byśmy powiedzieli, że już nie potrafimy postąpić inaczej, bo tak nam mówi nasze serce i jesteśmy z tym w zgodzie. I w końcu ta perła przypomina nam o naszej własnej wartości. Tak w oczach Boga, który każdy z nas jest bezcenną perłą, za którą Chrystus oddał wszystko, jak i byśmy potrafili w naszych bliźnich dostrzec to, że również i oni są wyjątkowi. Czy potrafimy się zdobyć na takie wartościowanie nas i naszych bliskich? Sieć zarzucona w morze zbiera ryby wszelkiego rodzaju, a na brzegu następuje przebieranie. Tak jak w codzienności rybaków, jedne ryby nadają się do jedzenia, inne nie. Jedne są trujące, inne nie są pożywne. Dobre trafiają do naczyń, a złe zostają odrzucone. Zobaczmy, jaki prosty przykład z życia codziennego. Wtedy, może teraz trochę mniej. Jest to wezwanie do krytycznego myślenia i duchowego rozeznania, o którym tyle nam mówi święty Ignacy. Czy mam w ciągu mojego dnia czy tygodnia takie 5, może 10 minut, kiedy mogę nie tylko usiąść ze swoimi myślami, ale mogę usiąść z moimi myślami w poczuciu Bożej obecności? Panie Boże, chciałbym tak przedyskutować to z Tobą. Albo nie wiem, co o tym myśleć, albo wydarzyło się to, tamto i owo w moim życiu. Jakby to było dobrze, gdybyś rzucił na to nieco swojego światła. Nie z perspektywy, co ja Ci muszę, Panie, ofiarować, albo z perspektywy, co Ty musisz mi dać. Ale z perspektywy zobaczmy i wspólnie przyjrzyjmy się, gdzie jestem dzisiaj z moim życiem. Bo nasze życie stale jest napełniane różnymi treściami, bodźcami i propozycjami. I jeśli nie będziemy siadać na brzegu tej naszej aktywności ciszy i modlitwy, by odróżnić to, co karmi naszą duszę, od tego, co ją zatruwa, zagubimy się w chaosie.
I po tym wszystkim Jezus pyta swoich uczniów, czy zrozumieliście to wszystko? Odpowiadają, tak, zrozumieliśmy. Ma to dla nas sens. Chcielibyśmy tak żyć. Jezus daje ostatni przykład, obraz gospodarza, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Bo dojrzałość polega na łączeniu doświadczenia, czyli to, co stare, z otwartością i świeżym spojrzeniem na nowe. I z tej naszej dzisiejszej Ewangelii i czytań wypływa konkretne zaproszenie. Po pierwsze, byśmy ustalili sobie nasze priorytety. Czy moje codzienne wybory odzwierciedlają to, co naprawdę kochamy? Zadbajmy o to, by do tego słoja, który wyobrażaliśmy sobie na początku, najpierw wkładać rzeczy znaczące, relacje z bliskimi, z Bogiem, dbałość o nasze sumienie. Po drugie, byśmy zachowali pewną niezależność myślenia, byśmy unikali bezmyślnego naśladowania tłumu, byśmy prosili o serce pojętne i słuchające, które potrafi szukać prawdy oraz ocenić, co jest naprawdę dobre. I w końcu byśmy pielęgnowali szacunek do siebie i do innych, bo prawdziwy szacunek dla samego siebie to nie egoizm, ale to świadomość własnej godności dziecka Bożego. Dopiero gdy potrafimy stanąć w prawdzie o sobie, stajemy się zdolni do przyjęcia drugiego człowieka bez oceniania, manipulacji i podejrzewania go o najgorsze. A stąd do plotek, odmowy i intryg już tylko dwa kroki. Niech ta dzisiejsza niedziela będzie dla nas takim momentem złapania głębokiego oddechu. Zobaczmy, że nikt z nas nie urodził się w pełni mądry, ani nie ustalił sobie od razu wartości w życiu, bo jest to pewien proces, który cały czas w nas trwa. Każdy dzień daje nam nową szansę, by zdobyć odrobinę mądrości, uczyć się na własnych błędach i wyciągać wnioski. Nie musimy być dzisiaj doskonali. Nikt tego od nas nie wymaga, nawet Bóg. Ale pyta nas, czy zrozumieliście to, do czego was zapraszam i czy jesteście otwarci, by podążać tą drogą, którą wam oferuję. Bo najwięcej uczymy się wtedy, gdy otwieramy się na Boga i na siebie nawzajem. Drugi człowiek z całym swoim doświadczeniem, innością i wrażliwością również może stać się dla nas drogowskazem, a my dla niego. O to też prosił papież Franciszek, ustanawiając to dzisiejsze wspomnienie, dowartościowujące w sposób szczególny mądrość starszych pokoleń. Idźmy przez to życie z ciekawością, szacunkiem i sercem gotowym do słuchania. Amen.

0: Wdzięczni za dar Królestwa Bożego, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.
1: By Kościół głosił odważnie wszystkim ludziom i w każdym czasie konieczność świadomego należenia do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. By chrześcijanie zobojętniali na sprawy Boże, znaleźli wreszcie jedyny skarb, jakim jest Królestwo Niebieskie. Ciebie prosimy. By wierzący w Chrystusa mężnie odrzucili wszystko, co im przeszkadza uczestniczyć w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. By Ojciec nasz niebieski okazał litość grzesznikom i nie wyłączał ich na zawsze spośród sprawiedliwych. Ciebie prosimy. By Jezus zaliczył do uczestników swego Królestwa naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Byśmy będąc uczniami Królestwa Bożego potrafili żyć i postępować według Jego prawa miłości. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się w sposób szczególny za dziadków, osoby starsze, aby cieszyli się miłością i wdzięcznością swoich rodzin, a ich życie było pełne pokoju, zdrowia i radości płynącej z bliskości Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, naszych próśb i obdarz nas swoją łaską, abyśmy zawsze pełnili to, co się Tobie podoba. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tego dnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, w sposób szczególny tych polecanych w tej najświętszej ofierze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym ojcem Ignacym, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

Jezu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa.

prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i

0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Ciało też naszego Pana Jezusa Chrystusa, który łączymy.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi zaproszeni na Jego ucztę. Ale powiedz tylko słowo. Święty Chrystus.